kufety mnie na dwie splatki. Ja to dziecki wyplakim. Nigdy nie splosnu, nigdy nie zbubnu, ani formy nie stracim. Muszę